Blantame meton en yisan Samuel etitan tak banukun do po, afoye ton chi do po, ehedo mowe o solu ku po visunu, eton aton le po po a wang baja hento eton po po me eton le po po to a zan do po ne gbedo po ji awanung ba wu. Ofi kiki alo, Samuel etitan tak banukun do po, san foye ton titan do je wiyaton. Samuel et Titan tak banukun do po san foye ton Titan do je wiyaton. Evi wa minima hia onu le po blo shigba menangbe hia onu le po do po lo me janwe. Onjilo do ane hondo Samuel et Titan o tak banukun do po Samuel et Titan o tak banukun do po o me le po.